0: Trochę zagadkowy tekst i tytuł. Kotów kat ma oczy zielone.
1: Так, дуже поетичний. Ну, я це розумію так, що катом є кохана ліричного героя, яка має зелені очі, тому що ліричний герой кігтями тримається за життя чи смерть.
0: Угу. Зелені очі. На таке зелені очі можна наложити ружові окуляри, і вовчас текст пісенки з цілою певністю був би більш оптимістичний. Śpiewała piżama porno, a okularnicy właśnie czasami całują się nawzajem w okulary. Dlaczego? Bo są nieśmiali. W ogóle ci okularnicy tak się czasem snują i snują.
1: Snują się i snują, jak Agnieszka Osiecka co zauważyła swego czasu.
0: To, że tak po ulicy.
1: Mhm.
2: Tego wieczoru będę wspominać właściwie prawie samych nieobecnych, bo tak się złożyło, jak ktoś 40 lat śpiewa, to już to nie jest rzadki przypadek. Teraz chciałabym zaśpiewać kilka piosenek Agnieszki. 3 lata temu, czy 4, zaproszona zostałam przez Polonię do Aszkelonu, do Izraela. Tam się co 3 lata zbiera emigracja nasza z 68 roku. Przyjeżdżają dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie już pewnie. Była tam Sława Przybylska, przede mną był Wojtek Młynarski i kiedy jechaliśmy z Wojtkiem, myślałam, aby przygotować dla nich piosenki Agnieszki, które oni jeszcze mogli pamiętać, zanim zmuszeni zostali do wyjazdu z naszej kochanej ojczyzny. I takie im przygotowałam piosenki.

Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W tem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą, potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itp.

Przelanie się pogodnych było tylko plastrem na ranę. Zauroczenie minęło, a uczucie we mnie się nie wzmocniło, zmało. Poszukałem sam siebie, że może być lepiej, ale nie jest.

0: Malakoteluk, dlaczego drzewa nic nie mówią, a dlaczego miałyby mówić? Dzisiaj mówiliśmy bardzo dużo, my również o pewnych ciekawostkach językowych. Mówiliśmy w dwóch językach, ukraiński przeważał. Cóż, spotkamy się jutro i będziemy znów dążyć do ideału, do parytetu, do balansu, do równowagi językowej.
1: Будемо до цього намагатися дійти і це досягнути ми, тобто Марчін Качковський.
0: Jana Stępniewicz, pracowaliśmy z Adą Tomaszewską. Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia.

0: smak wolności. A to mówię w kontekście, że już wkrótce, w następny wtorek, będziemy rozmawiać z Wojciechem Tochmanem, który napisał nieprawdopodobną książkę o Ukrainie i o tym, między innymi, jak wojny w Ukrainie, wojny obronnej Ukrainy przeciwko rosyjskiemu agresorowi doświadczają zwierzęta oraz ludzie, którzy zwierzętom pomagają w tym właśnie odzyskaniu wolności. Znaczenie czwarte słownikowe: wolność to prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny, wolność indywidualna, osobista, wolność wyboru, sumienia, wypowiedzi, wolność prasy i zgromadzeń. Definicji jest wiele, ale żadna z nich nie jest doskonała. Żadna nie wyczerpuje tematu wolności.
1: Ну, сьогодні будемо говорити про свободу, маємо ще на це 45 хвилин, але завжди після того, як ми ознайомлюємося і зі значеннями слів дня, які щодня для вас вибираємо, теж вибираємо для вас музичні ілюстрації до наших слів дня. Одна пісня з України, друга з Польщі. Спочатку послухаємо пісню від постпанкового виконавця «Судно вільний».

chłopcy z Placu Broni, wolność kocham i rozumiem o wolności i pro swobodę już za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Чи пів на пів.
0: Яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Jesteśmy в Варшаві, а dziś łączymy się ze stolicą Ukrainy, z Kijowem. Łączymy się z powodu wielkiego wydarzenia kulturalnego. Już po raz 14. 28 maja rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Knyżkowej Arsenał. Po raz 14, po raz 4 w warunkach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W związku z tym właśnie łączymy się z Kijowem i z naszymi gośćmi.
0: A nasi goście to Julia Kozłowiec, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Knyżkowej Arsenał. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
0: І Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Добрий день і день добрий.
3: Доброго дня. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o tym wielkim wydarzeniu, które już wkrótce się rozpocznie, ale musimy zacząć od akcentu smutnego, od żałoby i od troski. Również o was nosi

się niezmiernie. Rzeczywiście wspólnie razem z wydawnictwem, ale też nieocenionym tłumaczem Andrijem Lubką, tutaj chcę jemu bardzo podziękować, że ta książka właśnie będzie miała swoją premierę właśnie podczas książkowego

0: zorganizuje Instytut Polski w Kijowie w najbliższym czasie?
1: No, w najbliższym czasie to będą i projekcje filmów w ramach projektu polskiej klasyki. To będzie polski jazz. I to nie tylko będą koncerty, ale również będzie wystawa starych płyt, które chcemy zaprezentować ukraińskiej publiczności. To też będą spotkania z publicznością gości, którzy przyjeżdżają chociażby w ramach takiego festiwalu Bucha Fest. To będzie festiwal, który organizujemy razem z operetką. Tak naprawdę operetka jego organizuje i to jest festiwal, który ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na to okrucieństwo, które się wydarzyło, bo ten koncert będzie w intencji ofiar. Więc wydarzeń jest naprawdę sporo. Cieszę się, bo to są wydarzenia, które, tak jak wspomniałem, robimy razem, ale korzystając z Państwa tutaj rozmowy, chciałbym pokazać jedną książkę, o tak króciutko. To są przekłady z języka polskiego na język ukraiński. Ta książka została wydana w zeszłym roku i tutaj zrobiliśmy taką antologię przekładów od 1991 roku do 2025 roku. Udało się zebrać prawie 1400 książek, a jestem przekonany, że tych książek jest więcej. I to pokazuje rzeczywiście to, co mówi Andrzej Lubka, że między Polską a Ukrainą ten dialog w sferze literatury jest bardzo, bardzo intensywny, a namacalnym przykładem są chociażby książki. No, w zeszłym roku wyszło ponad chyba 20 książek. I to dzięki Instytutowi Polskiemu, czy też Instytutowi Książki, ale te same wydawnictwa próbują sił i wydają za własne środki.
0: Wow.
1: No, pane redaktor, zaskoczony tak, jak zawsze.
2: Tak, ale my też dywimося na nasz godynnik.
0: Nie tyle zaskoczony, co zachwycony, tak. Ponieważ ta praca rzeczywiście bardzo często pozostaje w rozproszeniu. To było przekleństwo, że czasami nie wiedzieliśmy, co już zostało zrobione i gdzie tego szukać. A bardzo często pytają o to czytelnicy lub potencjalni czytelnicy, więc zaskoczony i niestety zachwycony, muszę to przyznać tutaj przed mikrofonem i przed kamerą. Wielkie, wielkie dzięki.
2: І дякуємо вам теж за сьогоднішнє включення, за сьогоднішню розмову. Нашим слухачам нагадаємо, що гостями програми «Пів на пів», «Пул на пул» були Юлія Козловець, директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», і Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Дуже вам дякуємо і дякуємо.
0: І до зустрічі.
2: До зустрічі.
1: До зустрічі. Дякуємо.

0: seksualna, twórcza, wolność człowieka, jednostki, wolność i bardzo często idzie w parze z czym? Z niezależnością, ale także z godnością, lecz również, co nie mniej istotne, z odpowiedzialnością. Wolność można stracić, można ją odzyskać, cenić, chronić, kochać wolność, szanować wolność. Cytat, proszę bardzo. Wolność bez zasad moralnych, bez etyki pracy i poczucia obowiązku, bez tolerancji, poszanowania prawa, a także bez naturalnej życzliwości wobec innego, może być siłą niszczycielską. Ryszard Kapuściński. Znaczenie trzecie, wolność to życie poza więzieniem, poza zamknięciem. Wyjść, wychodzić na wolność, wypuścić kogoś na wolność, przebywać na wolności. Dotyczy to zresztą nie tylko ludzi. Cytat. Ponad 10 tysięcy bażantów, 1100 zajęcy i 1200 kuropatw za kilka dni pozna smak wolności. A to mówię w kontekście, że już wkrótce, w następny wtorek, będziemy rozmawiać z Wojciechem Tochmanem, który napisał nieprawdopodobną książkę o Ukrainie i o tym, między innymi, jak wojny w Ukrainie, wojny obronnej Ukrainy przeciwko rosyjskiemu agresorowi doświadczają zwierzęta oraz ludzie, którzy zwierzętom pomagają w tym właśnie odzyskaniu wolności. Znaczenie czwarte, słownikowe, wolność to prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny, wolność indywidualna, osobista, wolność wyboru, sumienia, wypowiedzi, wolność prasy i zgromadzeń. Definicji jest wiele, ale żadna z nich nie jest doskonała. Żadna nie wyczerpuje tematu wolności.
1: Ну, сьогодні будемо говорити про свободу, маємо ще на це 45 хвилин, але завжди після того, як ми ознайомлюємося і зі значеннями слів дня, які щодня для вас вибираємо, теж вибираємо для вас музичні ілюстрації до наших слів дня. Одна пісня з України, друга з Польщі. Спочатку послухаємо пісню від постпанкового виконавця «Судно вільний».
2: Я вільний, я не зупинився, я завжди йду вперед, я завжди роблю наступний крок, навіть якщо його важко зробити.

chłopcy z Placu Broni, wolność kocham i rozumiem, o wolności i pro swobodę już za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi.

0: 8 i 9 maja. I w tym roku również razem ze swoim mężem Grzegorzem Tokarczukiem oraz Irkiem Greenem będą właśnie 28 w Kijowie właśnie otwierali 14 festiwal Książkowy Arsenał. To nie tylko Olga Tokarczuk, dlatego że będziemy mieli kilkoro gości z Polski. To też będzie właśnie wspomniany przez pana redaktora Wojciech Tochman, który wydał swoją książkę i w Polsce, i w Ukrainie.
1: Ta jeszcze książka... nie wydał. Premiera za kilka dni dosłownie.
2: Ale tego samego dnia.
0: Ale no tak, ja chciałbym powiedzieć, że nie wydał, ale książka na Książkowy Arsenał i też na Targi Książki w Warszawie będzie już dostępna dla czytelników. I to jest właśnie ta niespodzianka dla polskich i ukraińskich czytelników, że ta książka właśnie zjawi się jednocześnie. Ja mam to szczęście, że już mam tę książkę tutaj i cieszę się niezmiernie. Rzeczywiście wspólnie razem z wydawnictwem, ale też nieocenionym tłumaczem Andrijem Lubką, tutaj chcę jemu bardzo podziękować, że ta książka właśnie będzie miała swoją premierę właśnie podczas Książkowego Arsenału. Ale wspomniałem już, bo chce pan redaktor krótko mi przerwać i słusznie.
1: Mam dwa sprostowania, ale mogę to zrobić później.
0: To dwa sprostowania poproszę. Oczywiście to jest właśnie żywa dyskusja. Czyli Wojciech Tochman, Krzysztof Czyżewski również przyjedzie. On też jest tą osobą, która nie zapomina o Ukrainie. Bardzo intensywnie w tym dialogu polsko-ukraińskim i polsko-sąsiedzkim bierze udział i cieszę się, bo on również będzie gościem tegorocznego właśnie festiwalu. I oddaję słowo panu redaktorowi. Mhm.
1: Najważniejsze sprostowanie jest takie, że tłumaczem Delfinów i Belzebuba na język ukraiński jest Andrii Bondar. I rzeczywiście fenomenalne jest to zjawisko, kiedy książka ukazuje się jednocześnie w dwóch krajach, w dwóch językach. My jeszcze z Janą nie mamy papierowego egzemplarza, ale tak się składa, że już też znamy tę książkę i to jest naprawdę...
2: Dziękujemy bardzo.
1: I to jest naprawdę ważna książka, tylko tyle na razie możemy powiedzieć, bo Wojciech Tochman będzie tutaj w tym studiu 19 maja, czyli jeszcze przed wizytą w Kijowie i będziemy z nim o tym rozmawiać. Olga Tokarczuk, tym bardziej to wielka radość, bo Olga Tokarczuk na ten rok również zapowiedziała powieść w Polsce, powieść, na którą czekamy, więc... Tym bardziej jeszcze cenna jest jej obecność w Kijowie. Sprostowanie to tak naprawdę tyle. Wrócimy może do...
0: A jeżeli mogę dodać, panie redaktorze, to chciałbym dodać, że właśnie rozmowę Olgi Tokarczuk prowadził będzie Andrii Lubka, czyli kurator właśnie tej części. Cieszę się ogromnie, bo Andrii Lubka, tak jak pan słusznie powiedział, jest bardzo znany w Polsce, jest tłumaczem, jest w tej chwili żołnierzem, a w 2014 roku jest również laureatem Nagrody Literackiej Józefa Konrada i myślę, że to też jest ważne, właśnie pokazujące ten link polsko-ukraiński.
2: Я би ще хотіла повернутися до фокус-теми «Неси свою свободу». Пані Юлія згадала про автора, про куратора цієї фокус-теми. Максим Буткевич перебував у полоні. І ця така багатовимірність взагалі цієї фокус-теми, вона справді нас якби змушує до... різних роздумів. Як ця фокус-тема звучатиме в зустрічах, в розмовах? І тепер я би попросила вас про конкретні зустрічі і дискусії.
1: А трошки про програму.
2: Так, тобто повертаємося знову ж до програми.
3: Ця програма розкриватиметься у 8 подіях, які будуть відбуватися на головній сцені фестивалю. І, власне, кожна з них – це такий окремий шар, над яким Максим пропонує подумати, коли ми говоримо про саму фокус-тему і метафору, основну метафору фестивалю. Наприклад, в перший день фестивалю це буде дискусія про свободу та пропаганду, про те, як... обмеження, які часом накладаються на свободу слова, можуть вести до...

0: кінці року із закликом підтримувати Україну і, власне, їхати в Київ, їхати в інші міста України. Мені здається, цей заклик дуже добре розійшовся з пен-спільнотою і був широко якби підтриманий різними культурними діячами. І ми бачимо цей відгук культурної спільноти. Вдячні дуже пані Ользі за цей таку рефлексію після її особистого візиту, особистого досвіду відвідань. Сподіваємося, що цей наступний візит її на книжковий арсенал так само утвердить всіх в важливості цієї історії, важливості того, що важливо сьогодні бути в Києві, бути разом з українським народом, тим людям, для яких важить свобода.
1: Юлія Козловець, вітаємо з такою грандіозною програмою. І, шановний пане директорze, якщо то не забрзмяло, również serdecznie gratulujemy nie tylko tego, że udało się sprowadzić do Kijowa, uda się sprowadzić do Kijowa noblistkę. Dziękujemy za tę pracę, za ten wysiłek. Gdyby pan jeszcze mógł pokrótce powiedzieć, co jeszcze szykuje Instytut Polski w Kijowie w najbliższym czasie?
2: No, w najbliższym czasie to będą i projekcje filmów w ramach projektu polskiej klasyki, to będzie polski jazz. I to nie tylko będą koncerty, ale również będzie wystawa starych płyt, które chcemy zaprezentować ukraińskiej publiczności. To też będą spotkania z publicznością gości, którzy przyjeżdżają chociażby w ramach takiego festiwalu Bucha Fest. To będzie festiwal, który organizujemy razem z operetką. Tak naprawdę operetka jego organizuje i to jest festiwal, który ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na te okrucieństwo, które się wydarzyło, bo ten koncert będzie w intencji ofiar. Więc wydarzeń jest naprawdę sporo. Cieszę się, bo to są wydarzenia, które, tak jak wspomniałem, robimy razem, ale korzystając z Państwa tutaj rozmowy, chciałbym pokazać jedną książkę, o tak króciutko. To są przekłady z języka polskiego na język ukraiński. Ta książka została wydana w zeszłym roku i tutaj zrobiliśmy taką antologię przekładów od 1991 roku do 2025 roku. Udało się zebrać prawie 1400 książek, a jestem przekonany, że tych książek jest więcej. I to pokazuje rzeczywiście to, co mówi Andrzej Lubka, że między Polską a Ukrainą ten dialog w sferze literatury jest bardzo, bardzo intensywny, a namacalnym przykładem są chociażby książki. No w zeszłym roku wyszło ponad chyba 20 książek. I to dzięki Instytutowi Polskiemu, czy też Instytutowi Książki, ale te same wydawnictwa próbują sił i wydają za własne środki.
1: Wow.
3: No,
2: pane redaktor zaskoczony
3: tak,
2: jak zawsze,
3: ale my też dywimося na nasz godzinnik.
1: Nie tyle zaskoczony, co zachwycony, tak. Ponieważ ta praca rzeczywiście bardzo często pozostaje w rozproszeniu. To było przekleństwo, że czasami nie wiedzieliśmy, co już zostało zrobione i gdzie tego szukać. A bardzo często pytają o to czytelnicy lub potencjalni czytelnicy, więc zaskoczony i niestety zachwycony, muszę to przyznać tutaj przed mikrofonem i przed kamerą. Wielkie, wielkie dzięki.
3: І дякуємо вам теж за сьогоднішнє включення, за сьогоднішню розмову. Нашим слухачам нагадаємо, що гостями програми «Пів на пів», «Пул на пул» були Юлія Козловець, директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», і Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Дуже вам дякуємо і дякуємо.
1: І до зустрічі.
3: До зустрічі.
2: До зустрічі. Дякуємо.

0: wobec innego może być siłą niszczycielską. Ryszard Kapuściński. Znaczenie trzecie, wolność to życie poza więzieniem, poza zamknięciem. Wyjść, wychodzić na wolność, wypuścić kogoś na wolność, przebywać na wolności. Dotyczy to zresztą nie tylko ludzi. Cytat. Ponad 10 tysięcy bażantów, 1100 zajęcy i 1200 kuropatw za kilka dni pozna smak wolności. A to mówię w kontekście, że już wkrótce, w następny wtorek, będziemy rozmawiać z Wojciechem Tochmanem, który napisał nieprawdopodobną książkę o Ukrainie i o tym, między innymi, jak wojny w Ukrainie, wojny obronnej Ukrainy przeciwko rosyjskiemu agresorowi doświadczają zwierzęta oraz ludzie, którzy zwierzętom pomagają w tym właśnie odzyskaniu wolności. Znaczenie czwarte, słownikowe, wolność to prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny, wolność indywidualna, osobista, wolność wyboru, sumienia, wypowiedzi, wolność prasy i zgromadzeń. Definicji jest wiele, ale żadna z nich nie jest doskonała. Żadna nie wyczerpuje tematu wolności.
1: Ну, сьогодні будемо говорити про свободу, маємо ще на це 45 хвилин, але завжди після того, як ми ознайомлюємося і зі значеннями слів дня, які щодня для вас вибираємо, теж вибираємо для вас музичні ілюстрації до наших слів дня. Одна пісня з України, друга з Польщі. Спочатку послухаємо пісню від постпанкового виконавця «Судно вільний».
2: Завжди йду вперед. Я завжди роблю наступне.

chłopcy z Placu Broni, wolność kocham i rozumiem, o wolności i pro swobodę już za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Чи пів на пів.
0: Яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Jesteśmy в Варшаві, а dziś łączymy się ze stolicą Ukrainy, z Kijowem. Łączymy się z powodu wielkiego wydarzenia kulturalnego. Już po raz 14. 28 maja rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Knyżkowej Arsenał. Po raz 14, po raz 4 w warunkach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W związku z tym właśnie łączymy się z Kijowem i z naszymi gośćmi.
0: A nasi goście to Julia Kozłowa.

0: Premiera za kilka dni dosłownie.
1: Ale tego samego dnia.
2: Ale no tak, ja chciałbym powiedzieć, że nie wydał, ale książka na Książkowy Arsenał, na Książkowy Arsenał i też na Targi Książki w Warszawie będzie już dostępna dla czytelników. I to jest właśnie ta niespodzianka dla polskich i ukraińskich czytelników, że ta książka właśnie zjawi się jednocześnie. Ja mam to szczęście, że już mam tę książkę tutaj i cieszę się niezmiernie. Rzeczywiście wspólnie razem z wydawnictwem, ale też nieocenionym tłumaczem Andrijem Lubką, tutaj chcę jemu bardzo podziękować, że ta książka właśnie będzie miała swoją premierę właśnie podczas Książkowego Arsenału. Ale wspomniałem już, bo chce pan redaktor krótko mi przerwać i słusznie.
0: Mam dwa sprostowania, ale mogę to zrobić później.
2: To dwa sprostowania poproszę. Oczywiście to jest właśnie żywa dyskusja. Czyli Wojciech Tochman, Krzysztof Czyżewski również przyjedzie. On też jest tą osobą, która nie zapomina o Ukrainie. Bardzo intensywnie w tym dialogu polsko-ukraińskim i polsko-sąsiedzkim bierze udział i cieszę się, bo on również będzie gościem tegorocznego właśnie festiwalu. I oddaję słowo panu redaktorowi. Mhm.
0: Najważniejsze sprostowanie jest takie, że tłumaczem Delfinów i Belzebuba na język ukraiński jest Andrii Bondar. I rzeczywiście fenomenalne jest to zjawisko, kiedy książka ukazuje się jednocześnie w dwóch krajach, w dwóch językach. My jeszcze z Janą nie mamy papierowego egzemplarza, ale tak się składa, że już też znamy tę książkę i to jest naprawdę...
1: Dziękujemy bardzo.
0: I to jest naprawdę ważna książka, tylko tyle na razie możemy powiedzieć, bo Wojciech Tochman będzie tutaj w tym studiu 19 maja, czyli jeszcze przed wizytą w Kijowie i będziemy z nim o tym rozmawiać. Olga Tokarczuk, tym bardziej to wielka radość, bo Olga Tokarczuk na ten rok również zapowiedziała powieść w Polsce, powieść, na którą czekamy, więc... Tym bardziej jeszcze cenna jest jej obecność w Kijowie. Sprostowanie to tak naprawdę tyle. Wrócimy może do...
2: A jeżeli mogę dodać, panie redaktorze, to chciałbym dodać, że właśnie rozmowę Olgi Tokarczuk prowadził będzie Andrii Lubka, czyli kurator właśnie tej części. Cieszę się ogromnie, bo Andrii Lubka, tak jak pan słusznie powiedział, jest bardzo znany w Polsce, jest tłumaczem, jest w tej chwili żołnierzem, a w 2014 roku jest również laureatem Nagrody Literackiej Józefa Konrada i myślę, że to też jest ważne, właśnie pokazujące ten link polsko-ukraiński.
1: Я би ще хотіла повернутися до фокус-теми «Неси свою свободу». Пані Юлія згадала про автора, про куратора цієї фокус-теми. Максим Буткевич перебував у полоні. І ця така багатовимірність взагалі цієї фокус-теми, вона справді нас якби змушує до... різних роздумів. Як ця фокус-тема звучатиме в зустрічах, в розмовах? І тепер я би попросила вас про конкретні зустрічі і дискусії.
0: А трошки про програму. Так.
1: Так, тобто повертаємося знову ж до програми.
3: Ця програма розкриватиметься у 8 подіях, які будуть відбуватися на головній сцені фестивалю. І, власне, кожна з них – це такий окремий шар, над яким Максим пропонує подумати, коли ми говоримо про саму фокус-тему і метафору, основну метафору фестивалю. Наприклад, перший день фестивалю – це буде дискусія про свободу та пропаганду, про те, як... обмеження, які часом накладаються на свободу слова, можуть вести до пропаганди та трансляції ворожих наративів, або навпаки, де є межа відповідальності журналіста за ту інформацію, яку він транслює. Наступні події будуть говорити про історичний вимір питання свободи, про те, як українці в різні періоди свого життя боролися за свободу і які виклики долали на цьому шляху. Ми будемо говорити про окупацію, як різновид полону. Це Максима якби пропозиція говорити про окупацію, як про колективний полон. І ніхто, як не Максим, я думаю, що мало хто...

0: Вона виступила на міжнародному конгресі ПЕНУ в Кракові в кінці року із закликом підтримувати Україну і, власне, їхати в Київ, їхати в інші міста України. Мені здається, цей заклик дуже добре розійшовся з ПЕН-спільнотою і був широко якби підтриманий різними культурними діячами. І ми бачимо цей відгук культурної спільноти. Вдячні дуже пані Ользі за цей таку рефлексію після її особистого візиту, особистого досвіду відвідання. І сподіваємося, що цей наступний візит її на книжковий арсенал так само утвердить всіх в важливості цієї історії, важливості того, що важливо сьогодні бути в Києві, бути разом з українським народом, тим людям, для яких важить свобода.
1: Юлія Козловець, вітаємо з такою грандіозною програмою. І, шановний пане директорze, якщо то не забрзмяло, również serdecznie gratulujemy nie tylko tego, że udało się sprowadzić do Kijowa, uda się sprowadzić do Kijowa noblistkę. Dziękujemy za tę pracę, za ten wysiłek. Gdyby pan jeszcze mógł pokrótce powiedzieć, co jeszcze szykuje Instytut Polski w Kijowie w najbliższym czasie?
2: No. W najbliższym czasie to będą i projekcje filmów w ramach projektu polskiej klasyki, to będzie polski jazz i to nie tylko będą koncerty, ale również będzie wystawa starych płyt, które chcemy zaprezentować ukraińskiej publiczności. To też będą spotkania z publicznością gości, którzy przyjeżdżają chociażby w ramach takiego festiwalu Bucha Fest. To będzie festiwal, który organizujemy razem z operetką. Tak naprawdę operetka jego organizuje i to jest festiwal, który ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na te okrucieństwo, które się wydarzyło, bo ten koncert będzie w intencji ofiar. Więc wydarzeń jest naprawdę sporo, cieszę się, bo to są wydarzenia, które, tak jak wspomniałem, robimy razem, ale korzystając z Państwa tutaj rozmowy, chciałbym pokazać jedną książkę, o tak króciutko. To są przekłady z języka polskiego na język ukraiński. Ta książka została wydana w zeszłym roku i tutaj zrobiliśmy taką antologię przekładów od 1991 roku do 2025 roku. Udało się zebrać prawie 1400 książek, a jestem przekonany, że tych książek jest więcej. I to pokazuje rzeczywiście to, co mówi Andrzej Lubka, że między Polską a Ukrainą ten dialog w sferze literatury jest bardzo, bardzo intensywny, a namacalnym przykładem są chociażby książki. No w zeszłym roku wyszło ponad chyba 20 książek. I to dzięki Instytutowi Polskiemu, czy też Instytutowi Książki, ale te same wydawnictwa próbują sił i wydają za własne środki.
1: Wow.
3: No,
2: pane redaktor zaskoczony tak, jak zawsze.
3: Tak, ale my też dywimy na nasz godynnik.
1: Nie tyle zaskoczony, co zachwycony, tak. Ponieważ ta praca rzeczywiście bardzo często pozostaje w rozproszeniu. To było przekleństwo, że czasami nie wiemy, nie wiedzieliśmy, co już zostało zrobione i gdzie tego szukać. A bardzo często pytają o to czytelnicy lub potencjalni czytelnicy, więc zaskoczony i niestety zachwycony, muszę to przyznać tutaj przed mikrofonem i przed kamerą. Wielkie, wielkie dzięki.
3: І дякуємо вам теж за сьогоднішнє включення, за сьогоднішню розмову. Нашим слухачам нагадаємо, що гостями програми «Пів на пів», «Пул на пул» були Юлія Козловець, директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», і Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Дуже вам дякуємо і дякуємо.
1: І до зустрічі.
3: До зустрічі.
2: До зустрічі. Дякуємо.

mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.